0: Čokolada 57 grama, Bounty, marku 40, bingo.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.